0: 我呀呀呀！
1: 那些bicie, gincie, zesrajcie, zróbcie sobie wojnę na połamanie nóg pochybel.

Tapczano sprężyną, widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju. Na stole dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

przysięgi, że będzie jak nie wiem. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą.

0: Ci, bo kiedyś coś kazało mi nacisnąć start i cal od krawędzi. Znów myślę, czy zmienić na drugą stronę i znowu dać szansę nam.
1: The days of vinyl, as we used to know it, is pretty well over. It's a shame. It breaks my heart.